Onipamwa. Hey, hey, hey. Dipanze mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Ni mona. Obejuwa ndo mbika.